I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Sąd podtrzymał decyzję w sprawie ukraińskiego patostreamera. Rewelacyjna Iga Świątek. Polka awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. USA przekażą Kolumbii ponad 15 milionów dolarów. To w związku z wczorajszym trzęsieniem ziemi. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trzęsienie o magnitudzie 7,4 było najsilniejszym od dekady, przekazały kolumbijskie służby. 87 osób zostało rannych, a ponad 60 budynków się zawaliło. Internet obiegły dramatyczne nagrania. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Trwa akcja ratunkowa. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Według mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Przypomnijmy, zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Ukraiński patostreamer znany jako Crowley przez najbliższe 10 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję szefa ABW i ministra spraw wewnętrznych. Mężczyzna 2 lata temu został wydalony z Polski po tym, jak wielokrotnie w przebraniu krasnala zakłócał porządek m.in. w centrach handlowych.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Władysław O. próbował odwoływać się od decyzji o jego deportacji i zakazie wjazdu do strefy Schengen w dwóch instancjach. Sąd podtrzymał jednak decyzję urzędników.
2: Mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
1: Wyjaśnił Jacek Dobrzyński. W ubiegłym roku MSWiA wydało prawie 10 tysięcy decyzji o deportacji. W tym roku jest ich już blisko 6 tysięcy.
0: O czym informował Mateusz Chłyston. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwane Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 200 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
0: To był Aleksander Ruszkowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Let's go, Iga, let's go!
7: Bo Iga jest the best. The best już teraz na antenie Radia Plus. Tina Turner nam zaśpiewa.
6: A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być. I to jest w życiu najważniejsze. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
0: I Michał Konopiński.
6: O właśnie, zapraszamy do 9:00.

0: Mało trzeba, wystarczą życzenia, dobre słowo i my je właśnie składamy. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Filomena, Herman, Klara, Lilia, Rufin, Telimena i Zuzanna.
1: I dalej proszę.
0: Dalej jest Steve, nie wiem, Woźniak czy Łoźniak?
1: Łoźniak,
0: amerykański inżynier, informatyk, wynalazca, przedsiębiorca, on jabłko zerwał.
1: Nie, ugryzł.
0: A, może. I Jacek Kopczyński, aktor i lektor, obchodzą dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: A my składamy wam życzenia i życzymy wam, żeby ten dzień był udany oczywiście z Radiem Plus 12 minut po godzinie 6.
2: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
3: Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żebyśmy wyszli ze swoich zakamarków życia i poszli na drogę i na tej drodze pozwolili znaleźć się Jezusowi. Jeśli to ty, droga siostro, drogi bracie, jesteś tą zagubioną owcą, to daj krok naprzód. Pozwól znaleźć się Jezusowi.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Słyszysz? To góry wołają.
8: I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego?
9: Największy szklany taras w Europie? Serio?
8: Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni.
9: Wow, już czuję ten zew przygody.
8: A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie.
9: Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Reklama.

0: Rabec i Szuwary w Radio Plus, 24,5 minuty po godzinie 6 we wtorek 11 sierpnia.
1: A to nie żadne Szuwary, tam ich nie ma, bo to chór gada. Chór sobie gada, no. A tu nagle wielbłąd wkroczył na plażę w Egipcie. Polski turysta to nagrał, no i się przechadza tam w ogóle po plaży. Ludzie, tacy, którzy tam odpoczywali i w ogóle nie spodziewali się takiego gigantycznego zwierza, się wystraszyli.
0: Halo, halo, ja widzę uniesione kopyto.
1: No tak, ale to zdjęcie,
0: to które akurat... bardziej mi wygląda na Zatokę Abu Dhabi.
1: Może tak, no nie będę się kłócił. No, może być Abu Dhabi, może być ten.
0: Nie, no to absolutnie wtedy nie hurgada. No, no ale
1: nie, to w Egipcie miało miejsce.
0: Woda jak woda, leżaki wszędzie te same.
1: To jest Egipt, to jest potwierdzona informacja.
0: No i mówiłam, że no dobrze.
1: No ale przyszedł się napoić, taki ciekawy ludzi.
0: Ale co, ty słoną wodę pił?
1: No, no nie wiem. No.
0: Ale okazał się,
1: że... A wiesz, że słona woda ma elektrolity specjalne. Nie trzeba kupować tych ze sklepu, można po prostu trochę posolić.
0: Smakuje
1: i już
0: jak
1: masz.
0: Celestynka, no. Pamiętaj.
1: Żadna celestynka, to hurgada jest, cały czas przypominam. W każdym razie to zdjęcie, gdzie on zaczął hasać, wygląda tak, jakby on turystę chciał kopnąć, nic z tych rzeczy. No obejrzałem właśnie ten filmik, wszystko skończył. A ten turysta się wystraszył, nagle mu wielbłąd wyrósł obok.
0: Ja bym się też wystraszył, a raz usiadłem, ale potem zsiadłem zanim wstał, bo się jednak wystraszyłem.
1: A ten turysta, co nagle to nagrał ten filmik, na szczęście nikomu nic się nie stało, to już 300 tysięcy ma wyświetleń. Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. No i to jednak Zatoka Abu Dhabi, bo widzę, że serwis się nazywa Hurgada 24. No to nie znaczy, że to był... No Abu Dhabi, popatrz, tutaj jest napisane. O.
1: Widok wielbłąda
0: poznałam
1: na plaży...
0: Poznałam od razu.
1: A gdzie ta jest?
0: Po Rafie, tam poznałam. Tam
1: a jest. Ja myślałem, że ty o Abu Dhabi mówisz.
0: No nie, no widzisz.
1: No dobrze. Rzeczywiście, Abu Dhabi jest w Egipcie, nauczyłem się
0: polecam
1: już.
0: Polecam.

0: też coś o tym zaśpiewała, Abu Dejasz.
1: No widzisz, widzisz. Płaciłam $8 za leżak, to poznam
0: ile?
1: Na końcu świata.
0: Oj, ale
1: a i tak było taniej, bo gdybym przyjechała samochodem, byłoby 20.
0: 8 dziennie?
1: Dziennie. No. Nie, ale co trzeci dzień chodziłam, bo byłam obok. No.
0: Dobrze, a przynosili ten z
1: nie,
0: parasolką?
1: Nie, goniłam ich tam. A. Nie przynosili nic, żeby mi dali święty spokój. Dobra, żarty żartami, wakacje wakacjami, a tu pracować trzeba.
0: To oczywiście, że pracować i zgodnie z planem i punktualnością w 6:30 za chwilę już wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Jest w pół do siódmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
1: Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Dziś dotrą przed oblicze Czarnej Madonny. Ostatnie kilometry pokonują uczestnicy 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę. Choć pojawia się zwątpienie i brak sił, to na trudności są przygotowani.
2: W chwilach zwątpienia trzeba pracować nad głową i musimy walczyć sami ze sobą.
3: Różaniec daje siłę, daje tą moc. Idziemy oparci, że tak powiem, bólem, męką, ale byle do mateczki.
4: Pielgrzymuję dziękując za uzdrowienie z choroby, intencje rodziny, dzieci, wnuków.
5: Dużo ludzi polecało mi różne intencje, a z własnymi no to tak jak zawsze, za rodzinę, za siebie.
6: Intencje o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, opiekę Bożą.
1: Pielgrzymka liczy 8 wspólnot. Tegorocznym hasłem przewodnim są słowa uczniowie misjonarze. A jednak dłużej aplikacja Karty Krakowskiej zostanie wygaszona dopiero 12 października. Miasto od tygodni zapowiadało w komunikatach, że nie będzie działała od 10 sierpnia. Wczoraj urzędnicy poinformowali, że wygaszenie aplikacji nastąpi później. Apelują do zainstalowania nowej miejskiej platformy mKraków. Tam znajdziecie swoje uprawnienia i zniżki z kartą krakowską, ale i bilety okresowe, możliwość płatności za parking i ankiety.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
1: W Krakowie dość ciepło jak na wczesną godzinę. Termometry wskazują teraz 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 25. Biometr jest korzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: I to my, za 27 minut będzie 7.
10: I dzień dobry, i witamy. I Kasia Kozimor.
9: Tomek Walosz.
10: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
9: Podejmę się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
10: To o tym za chwilę, a teraz ABBA, Knowing Me, Knowing You.

0: Kombi, kochacie za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Shikabidowem, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy, i to jeszcze w takim kraju? No, że naturalnie wasza putinowskość, chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik, i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. A i chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Strong Enough is Share w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo. Znaczy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a...
0: Do czego ty zmierzasz, proszę?
1: Oblężeniem Troi to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.
2: Radio Plus. Wieki wieków.

0: Radio Plus Kraków.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodziana, działaczka Koalicji Obywatelskiej, została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z piątego piętra, uratowało ją trzech mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad pół promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilado odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
9: Dzień dobry we wtorek. Dziś w Krakowie będzie ciepło, słonecznie i bez opadów deszczu. Nasz redakcyjny termometr wskazuje 19 stopni. Biometr jest korzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
11: No dobrze, niech mi pan kawę poda. Dzień dobry. Witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do 9:00.
10: Espresowo podam.

0: Tak idzie. Idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku. To będzie niewychowawcze, co powiem. O kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo z Chile.
1: Pieszo z Chile, to chyba po wodzie musiałby iść.
0: Chile. No właśnie, trochę to podejrzane i dziwne, ale chodził tam
1: po pokładzie troszkę, ale do portu musiał dojść pewnie piechotą, później z tego portu też 27 lat?
0: W Punta Arenas się zaczęła ta wycieczka 1 listopada 1998 roku. No i tak sobie po prostu idzie. No, mówi, że problemy same są. Od początku narzucił sobie dwie zasady, których nie złamał do dziś. Nie mógł korzystać z żadnego mechanicznego środka transportu. Mechanicznego, czyli kajak wchodzi w grę. No a jeśli była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą drogę, musiał znaleźć sposób, by pokonać ją pieszo lub o własnych siłach. Druga zasada, równie ważna, nie mógł wrócić do domu, dopóki nie zakończy całej wyprawy. Mhm. Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale on takich przygód nie miał jak tamten.
0: No a poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach. No, ja ale, takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: A czekaj, ale
0: mi taki, no.
1: Ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, że jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa ranić.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył. I dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz, ile szlajasz, szedł po prostu i myślał, wiesz, ile on rzeczy przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No, niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus, za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.
2: Reklama.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
5: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach, czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej. Ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: O, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę dwa dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy, teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodzin.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślałem, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak, ale właśnie, do pary,
0: ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i

0: wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po siódmej. Cicho, bądź mnie co. Marek Grechuta już teraz w Radio Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No
1: tak,
0: ale
1: naprawdę.
0: Swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płyt. To już nie piractwo, to już nie. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham, bo tak podaliśmy wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce. Znaczy...
0: Właśnie, ja też dostałem na płytce kiedyś zęby.
1: Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl, nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. Teraz czas na wiadomości.

0: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów. W mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
1: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
0: Początek zjawiska jutro po 19:00, kulminacja godzina później.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. 31 sierpnia pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic. Nadal trwa budowa, ale w większości są to już prace wykończeniowe. Przypomnę, że termin oddania linii był wyznaczony na 30 czerwca i nie został dotrzymany. Jak aktualnie wygląda sytuacja na placu budowy, to mówi Jakub Janas z firmy Gulermark.
3: Obecnie w tunelu trwają prace wykończeniowe. Na odcinkach na powierzchni kończymy układanie warstw ścieralnych i prace brukarskie. Również w zakresach dodatkowych, czyli na przebudowie ulicy Bohomolca i Jancarza, jesteśmy w fazie już finalizowania tych prac, też w skablowaniu sieci teletechnicznej na ulicy Dobrego Pasterza.
2: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zapewnia, że tramwaje do Mistrzejowic pojadą jeszcze tego samego dnia, którego wykonawca zakończy pracę. Czy naprawdę wiemy, czym oddychamy, jak zmiany klimatu wpływają na nasze bezpieczeństwo i codzienne decyzje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań możecie znaleźć podczas trwającej 9. edycji BNP Paribas Green Film Festival. Na bulwarach Wiślanych odbywa się ponad 100 pokazów filmowych, spotkania z twórcami oraz rozmowy o przyszłości planety. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
2: Zuzanna, Klara i Włodzimierz obchodzą dziś imieniny. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Pogodowo w Krakowie ciepło, maksymalnie dziś do 25 stopni. Nie powinno padać.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Jesteśmy z Wami o poranku. 26 minut pozostało do godziny 8. Jeśli chodzi o naszą pracę, tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
7: Tak jest. Dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos. Classic Info już teraz na Never Comes. Kasia
6: i Tomek.
7: Do 9 jesteśmy z Wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie do końca.
0: Dobrze, i nie patrzmy bezpośrednio. Kiedyś, jak obserwowałam takie zaćmienie, to w kałuży było fajnie widać.
1: O.
0: I wtedy człowiek tak wzroku nie na...
1: Nadwyrężał, tak?
0: No dobrze, ale tak naprawdę to w Hiszpanii po prostu jest wielkie oczekiwanie. Tam się to zacznie 20 chyba 30,
1: bo tam przez Hiszpanię taki pasek przychodzi, gdzie można stanąć i rzeczywiście ciemno się zrobi zupełnie.
0: Ale wyobraź sobie, że oni tam się szykują, wojsko pojawi się w górach Majorki, armia zostanie rozmieszczona w różnych częściach Sierra de Traumanta w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, bo się okazuje, że turystów to tam będzie tyle, że ojej.
1: A ja myślałem, że oni się boją, że jak się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
0: Nie, to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym razie
1: właśnie zagapieni. Tam
0: tłum obserwatorów, ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe, w związku z tym no naprawdę wielkie środki ostrożności, poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki, właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów. Także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
1: Nie, powiem ci tak, że wiem, że dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz w życiu.
0: No dobrze.
1: Ale się nie wybrałem.
0: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
1: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
0: W internecie też.
1: A pewnie. Poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
0: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18 minut 8, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Warius Manx.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Reklama.

0: To Warius Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście. Na pocztówce możecie być Wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim lody, jakoś lody dobrze było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie latoradioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller, Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakiś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki. Czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.

0: Kraków. Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
1: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
0: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
2: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
0: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
3: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
4: Pomóc słusznej sprawie.
5: Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
6: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
7: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
8: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
3: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
0: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
9: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
10: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
0: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
11: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
12: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
11: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
0: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw.
13: Wiadomości Radia Plus.
0: Muzyka sprzed setek lat ponownie zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju, podczas którego artyści z Polski i zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
14: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
0: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross.
15: Upały dadzą dziś nieco wytchnienia, bo termometry wskażą nie więcej niż 25 kresek, ciśnienie 1019 hektopaskali, warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroën Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroën C5 Aircross. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
16: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
17: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
16: Tomek Waloszczyk.
17: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki pocztowe.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie.
0: O, tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście Zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: I tak, strasznie.
2: Ojej, ulewa to, nawet.
3: No. Tak,
2: ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
0: To
3: nie,
0: są wakacje. Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i też pada. I też jest ok.
0: No dobrze, bo pada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: Tak, w tym roku Góry Izerskie wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec.
0: No dobrze.
3: Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak jeszcze byliśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Okej, super. To no, pozdrawiamy pana Janusza.
3: Dostać... No to taka, tak, bo taka wyjątkowa. Tak?
0: No. No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No, ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam poczta królewska.
3: Tak.
2: Dobrze, no to życzymy dużo słońca. Jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus, specjalną, z dodatkami, z różnymi upominkami podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po 8:00.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Hall and O.C. Monitor w Radio Plus 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Room. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. I jest jeszcze Angela McCluskey. I've been done.
1: Tak jest.
0: Okay.
1: I później miłe słowa pod naszym adresem, za które dziękujemy, ale nie będziemy cytować, bo po pierwsze się zarumienimy i będziemy jak ten Burning Nero, a po drugie czas teraz na wiadomości w Radiu Plus.
0: Jak te krosanty prosto cieplutkie z pieca.
1: Skąd się skojarzyły nagle? Krosanty to no, nie wiem.
0: Śniadaniowa pora jest. Dobra, czas na wiadomości.
2: Reklama. Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia. Grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
1: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niwickiej belę słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
0: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
2: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Uwaga kierowcy, od jutra spore utrudnienia na Zakopiance w Krakowie. Remont obejmie nawierzchnię jezdni oraz chodnik na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4 w kierunku Myślenic. Jazda w kierunku Myślenic zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Zmiany dotkną również pieszych. Ruch zostanie skierowany na chodnik po przeciwnej stronie ulicy, a prace potrwają do końca października. Jutro na krakowskim niebie będzie można oglądać jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie Słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce dojdzie do częściowego zaćmienia. Będzie to między 19 a 20, więc tuż przed zachodem Słońca, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
3: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na Słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
2: W Polsce całkowite zaćmienie Słońca będzie można obserwować dopiero w 2135 roku.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
2: W Krakowie już 20 stopni i będzie coraz cieplej, dziś dużo słońca i bez deszczu, a ładna pogoda ma utrzymać się do końca tego tygodnia. Biomet jest korzystny, a ja dobrego dnia Wam życzę.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: I Tomek Waloszczyk. Zespół Opus będzie.
7: I Life is Life. No to posłuchajmy.

0: Wolf Hot Bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z wyłączonym silnikiem, to jak później wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spódnicy.
1: Wow.
0: No, takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mu było lżej.
1: Bo
0: w spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało?
1: Mimo, że
0: pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: No? Na przykład widziałam kilku rowerzystów bez koszulki, a baba bez
0: wczoraj
1: koszulki,
0: widziałem.
1: To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest?
0: No dobrze, ale to ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to... No, wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście, to by było niebezpieczne, bo to trochę trudno
0: to bym się bał,
1: i klapki, bo to trudno
0: jest. Ale to nie chodzi
1: operować.
0: O jakieś tam tożsamości płciowe, chodzi o to, żebym przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz, no to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, to, bo jednak, no tak, ale to
0: ulżą
1: jednak...
0: tym, no.
1: Czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz, to chodzi o dobrostan naszych, tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale
1: no
0: co?
1: Tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz, no.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus, nie?
1: Pajacyki robił normalnie. Wcale się nie martwiłam o dobrostan.
0: Z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic ci by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też...
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, mhm. I jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale od rana będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotowywać. Będziemy o tym mówić, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Pożar domu dziecka pod Piasecznem to po uderzeniu pioruna. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne. 16-latek na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Rozpoczęły się bocianie, sejmiki. Ptaki przygotowują się do lotu. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
0: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
2: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
0: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
5: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym więc wyrzucić, jak kupić po drodze.
6: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
7: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
4: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
9: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor i dolinę Jordanu i Nilu.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Właśnie, jest jeszcze lato, chociaż jarzębina już się czerwieni i na Włoch kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry, 5 minut prawie po 9:00.

0: Lady Bang, zostawcie Titanica w Radio Plus. Lato no, z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich. Radio
1: Plus. Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowy.

0: smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market@jan.pl.
1: Reklama.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma! Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radio Plus.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Two Hearts i Phil Collins w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Słyszysz? To góry wołają.
3: I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Malinowcy znaleźli się w opałach.
7: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
8: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
9: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Dziś podpisano umowę offsetową w tej sprawie.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar były wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki, mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, która jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Cztery pielgrzymki diecezjalne, Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska, wejdą dziś na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy z Ełku pojawią się na jasnogórskich błoniach o godzinie 10:30, ostatni z Elbląga wieczorem. Wśród pielgrzymów jest także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Odprawi on mszę świętą o godzinie 19:00 na szczycie jasnogórskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
8: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
9: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
8: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
10: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lionel Richie, Say You Say Me. Na początek, a później Budka Suflera i Piąty Bieg.

0: Runway Del Shannon w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, 19 minut po 10 na zegarze. Czas bardzo szybko mija, szczególnie latem. 11 sierpnia już w kalendarzu, a niedawno nam się wydawało, że wakacje dopiero się rozpoczynają. No strasznie szybko ten czas mija, ale na przykład dzięki warszawskiemu ogrodowi zoologicznemu trochę możemy się w lipcu zatrzymać, ponieważ zakończyło się głosowanie na zwierzę lipca przez cały lipiec. No i teraz możemy oglądać zdjęcia, a są to zdjęcia sasanki. Przeuroczego pudu południowego, samiczki pudu południowego. I jeżeli szukacie dzisiaj czegoś, co poprawi wam humor, albo co sprawi, że zamiast ciastka sięgniecie właśnie po te zdjęcia i będziecie się nad nimi rozczulać, to jest dobry pomysł, żeby przede wszystkim też zajrzeć do warszawskiego zoo, ale także na profil warszawskiego zoo na Facebooku. Tam są te zdjęcia opublikowane. Jeśli nie wiecie, jak wygląda pudu południowy, to można sobie wyobrazić na przykład jelonka Bambi bez różek i pomniejszonego o 10 razy. No tak słodko, że czekolady już nie trzeba. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Reklama.

Radio Plus Kraków.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Tczew na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim, śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus, Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: Ach, czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: Ach, czyli trwa ten tczew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie,
1: Czyli
2: słońce świeci, tak.
1: Wspaniale, i temperatura też idealna do spacerowania teraz.
2: Odpowiednia.
1: Super.
2: Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z tczewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Pocztówka z wakacji w Radio Plus.

0: Only the Lonely i Roy Orbison w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie, w którym zbadano 192 państwa i terytoria, użyto 24 wskaźników. Chodzi m.in. o to, żeby sprawdzić, które miasta, które miejsca są najlepsze, kraje są najlepsze do tego, żeby się w 2026 roku do nich przeprowadzić. I sprawdzano tutaj m.in. koszty życia, dostępność mieszkań, wysokość podatków, jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa na ulicach, praworządności, stabilności politycznej, łatwości uzyskania wizy, znajomości języka angielskiego oraz możliwości prowadzenia biznesu. I tutaj możemy być zaskoczeni, bo na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia, minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. No z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na Wasze pocztówki na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Metalowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Reklama.

Irena Jarocka, odpływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra.

0: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
1: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
0: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
2: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
3: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, całego regionu.
2: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
0: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
4: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
0: Wyjaśniał Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz w wiadomościach Radia Plus smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy przez dziesięciolecia związany z białostockim Teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
6: A może słoninki chcesz?
7: Ale do słoniny trzeba pić coś na wątrobę, inaczej zatłustowato będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez wsparcia.
6: Mam tu jakiś bimberek z Puszczy Kryszyńskiej.
7: To z Maciejowego Żajeli. Ono nie darmo 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
0: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki Teatr Lalek.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Za parkowanie zapłacimy przy krakowskich Błoniach, w rejonie Ronda Matecznego czy przy cmentarzu podgórskim. Kraków rozszerzył strefę płatnego parkowania. O to, czy to dobre rozwiązanie, pytaliśmy krakowian.
9: Myślę, że na pewno jest to utrudnienie dla osób, które korzystają z Błoń, ponieważ muszą dodatkowo zapłacić i być może to wpłynie na ograniczenie osób korzystających z tej przestrzeni.
10: Powinno się dalej za darmo parkować, no przecież jakąś strefę bezpłatnego parkingu powinno się wprowadzić.
9: Nie stanowi to dla mnie problemu. Być może dla osób, które tutaj mieszkają, pracują, będzie to większy problem.
8: Rozszerzenie strefy ma wymusić rotację miejsc parkingowych, tłumaczą urzędnicy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Archidiecezja krakowska poparła apel o otwieranie kościołów podczas upałów. O godzinach dostępności każdej świątyni zdecydują proboszczowie. Otwieranie świątyń apelowali seniorzy. Mieszkańcy, którzy w czasie upału chcą skorzystać z chłodniejszego wnętrza konkretnej świątyni, powinni wcześniej sprawdzić godzinę jej otwarcia lub skontaktować się z parafią. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
8: Sporo słońca i niższe temperatury. Dziś w Krakowie maksymalnie 24-25 stopni. Nie powinno padać, warunki biometeo niekorzystne.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Citroen Golemo, dystrybutor nowego modelu Citroen C5 Aircross.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radiu Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy Was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie, góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia. A my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja, to już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do Was pocztówki, jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało. A druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z Waszych bliskich. No i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co Wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie, radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy, a za moment Joe Cocker. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Malinowcy znaleźli się w opałach.
6: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał. Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie. Wy tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto motto

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor.
7: Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
2: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komiso, jakieś 100 km od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
1: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
3: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza? Czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
1: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
4: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
1: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: pięknie rozpoczynamy magazyn reporterów Radio Plus Kraków, bo to Elton John, Can You Feel the Love Tonight. 7 minut po godzinie 17. Agata Patela, dzień dobry, zapraszam na program w imieniu naszych dziennikarzy, a zaczniemy od tematu tramwaju do Mistrzejowic.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Tramwaj do Mistrzejowic ruszy 31 sierpnia, nadal jednak trwają prace przy jego budowie. Jak wygląda stan prac i czy miasto nałoży kary finansowe na wykonawcę za opóźnienia w oddaniu tej inwestycji? Oto pytał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Jakub Janas, Kulermak.
3: Nadal, jak widziałem, trwają prace nad tą inwestycją. Czy są jakieś opóźnienia, no i kiedy ewentualnie pierwsi mieszkańcy mogą podróżować tramwajem do Mistrzejowic?
2: Obecnie w tunelu trwają prace wykończeniowe. Na odcinkach na powierzchni kończymy układanie warstw ścieralnych i prace brukarskie. Również w zakresach dodatkowych, czyli na przebudowie ulicy Bohomolca i Jancarza, jesteśmy w fazie już finalizowania tych prac, czy też kablowaniu sieci teletechnicznej na ulicy Dobrego Pasterza. Jesteśmy również w fazie odbiorów, więc jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to koniec sierpnia jest jak najbardziej realnym terminem do zakończenia prac.
3: A co może wpłynąć na to, że na przykład nie pojedziemy pod koniec sierpnia? Czy to jest taka już realna data, kiedy mieszkańcy będą mogli jechać, czy jednak może coś się zmienić w trakcie?
2: Wszystko też zależy od odbiorów, tego jak to wszystko przejdzie, ten cały proces, no i od decyzji już miasta.
4: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
3: Tramwaj do Mistrzejowic miał pojechać 30 czerwca, pojedzie 31 sierpnia. Czy miasto planuje nałożyć na Gulermak jakieś kary finansowe za te opóźnienia?
4: Jeżeli 31 ten tramwaj nie pojedzie, to wtedy od 31 sierpnia będziemy te kary naliczać. Ten termin wynika z generalnie trzech przesłanek. Pierwsza przesłanka jest taka, miasto zleciło liczne polecenia zmiany projektu, przede wszystkim związane z wprowadzeniem dzieleni na cały obszar tej inwestycji, co troszeczkę wydłużyło sam proces projektowania i budowy. Druga okoliczność jest taka, że już podczas całej tej budowy okazało się, że na przykład w okolicach pętli w Mistrzejowicach odkopano liczne niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej, więc na pewien czas trzeba tam było wstrzymać pracę i w związku z tym również to wpłynęło na pewne opóźnienie. Trzecia sprawa z kolei to jest kwestia niezależna ani od miasta, ani od wykonawcy, czyli kwestia podłączenia całej tej linii do prądu i pewnych tutaj ustaleń z dostawcą energii. Chodziło głównie o wybudowanie podstacji trakcyjnych i te wszystkie sytuacje związane właśnie z dostarczeniem prądu do nowej linii. Tutaj też nastąpiło pewne opóźnienie spowodowane działaniami właśnie dostawcy energii. Więc to są pewne obiektywne rzeczy, które nie są podstawą do tego, żeby naliczać jakieś kary umowne za tą inwestycję. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, o której mało się mówi. Na ten moment miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. To jest inwestycja robiona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To znaczy na ten moment ciągle ta inwestycja jest finansowana przez konsorcjum banków, które firmie wykonawczej udzieliło finansowania na budowę tego właśnie tramwaju. W związku z tym miasto dopiero zacznie niejako spłacać tą inwestycję, czyli płacić za nią dopiero wtedy, kiedy pojedzie pierwszy tramwaj.
0: A o ewentualnych opóźnieniach w realizacji tej inwestycji będziemy informować Państwa na bieżąco.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 10 minut po godzinie 17 to już czerwone gitary. Historia jednej znajomości.

17 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo magazynu reporterów Radia Plus Kraków, a już niebawem przeniesiemy się do Zakopanego i opowiemy o wojnie o parking Kiss and Ride przy dworcu kolejowym. A na razie Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w PH Zakopianka w Krakowie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
0: Reklama.
7: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: Krzyk w Radiu Plus. 25 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Wojna o parking Kiss and Ride przy dworcu kolejowym Zakopanem. Straż Miejska i Policja regularnie wystawia mandaty dla aut, które zbyt długo tam stoją i blokują postój. Tymczasem zakopiańscy taksówkarze, którzy są głównie karani mandatami, uważają, że nie mogą wykonywać swojej pracy, a klienci nie mogą liczyć na podwózkę pod sam dworzec. Przed dworcami autobusowym i kolejowym nie ma bowiem postojów taksi. Są one oddalone kilkaset metrów.
2: Zatoczka. Tam są ustawione znaki. Można wjechać do 3 minut, wysadzić pasażera, pożegnać się i odjechać. Nadwyrężają to właśnie taksówkarze i inne osoby, które zabierają ludzi. Ostatnia akcja to była w piątek w godzinach wczesnorannych. Ujawniliśmy czterech kierowców. Nałożyliśmy 4 mandaty karne.
3: W pierwszym projekcie był postój dla taksówek, a osobno był KIS. No było w pierwszym projekcie, ale oni to zmienili i zrobili tylko KIS-a na 3 taksówki. My jak mając klienta, jedziemy i stajemy tam, żeby go odebrać. W międzyczasie dojeżdża, wychodzi z pociągu na przykład 500 osób. No to jak może wystarczyć zatoczka na 3 samochody dla ludzi, którzy wyjdą w liczbie 500 osób?
4: Tak zaprojektowane to jestem... Ta zatoczka, że to jest tragedia. W normalnym mieście to jest podjazd do taksi, żeby goście mogli wyjść z walizkami i wsiąść w taksówkę, a tutaj nie wolno nam. Na 3 minuty tylko wolno podjechać i goście czekają.
5: Bo przed samym dworcem nie ma się w ogóle postoju.
4: Nie. A w normalnym mieście wszędzie jest tak, że jest postój, jest dworzec, jest postój dla taksi albo dla wysiadających. A tutaj...
6: Jak człowiek dostaje zlecenie z radia, przyjeżdża, pociąg ma

0: Minuty my zawsze dajemy, nie jesteśmy aptekarzami, dajemy te 4-5 minut i wtedy rozliczamy i wtedy nie ma zmiłuj się.
1: No i później jest tak, że dzwonią na nas, na policję, no i wjeżdżają za bombami, no i dają nam mandaty. No ostatnio kolega dostał 1000 zł mandat. 1000 zł i 8 punktów karnych, a najgorszy jest wtedy zamęt, jak jest, kiedy pociąg przyjeżdża i jest odjeżdżający. Wtedy się robi tutaj mont taki straszny z tego tytułu, że po prostu jedni przywożą, a drudzy odbierają, no.
2: Ta zatoka to powinna być 10 razy większa.
1: Ale oczywiście, no.
3: W ogóle tak się powinno tam wjechać, że tam pod budynek, bo ludzie tam dzwonią spod budynku, tam też jest problem. Musimy iść tam po nich, pomagać im, ciągnąć te walizki tutaj do tego i wtedy. Ten, kto zaprojektował to, to powiem, to karę za to dostać, za takie dziadostwo.
0: Często do nas dzwoni policja, więc wtedy ja co najmniej jeden radiowóz daję. W czasie dojazdu, niech mi panu wierzy, jak tylko dojeżdżamy do zatoczki, naraz ona po prostu pustoszeje. Tak jakby wszyscy taksówkarze, bądź osoby, które mają aplikację, bo też mogą wzywać, pustoszeje momentalnie.
4: Perony są tak długie, że zanim z pociągu pasażer wysiądzie z tymi bagażami, zanim te 500 metrów przyjdzie, to fizycznie nie jest w stanie do 3 minut tutaj dotrzeć. No to jest idiotyczny w ogóle znak.
1: Nie tylko przyjeżdżają do Zakopanego ludzie sprawni. Przyjeżdżają ludzie tu na rehabilitację, ludzie starsi, którzy mają 70 czy tam 80 lat. I według prawa, które, że tak powiem, zasłania się policja, no to nie mamy tam czekać, tylko tutaj to pani musi z walizką 100 metrów iść do góry, żeby wsiąść do taksówki.
2: No. O ile w ogóle wie, gdzie jest postój.
1: Tam nie ma oznakowania. Jedynym znakiem jest tu i ten zarośnięty tutaj. Jest to po prostu złe. Nikt nie przeprowadzał z nami konsultacji.
4: Teraz jest bałagan, ludzie się denerwują, nas służby karają, niesłusznie moim zdaniem.
0: Mamy już zainstalowaną kamerę, ta kamera jest podłączona, czekamy jeszcze na specjalistę. Robiliśmy symulację, w ciągu godziny mieliśmy prawie 50 różnych pojazdów. Tablica rejestracyjna jest udokumentowana i czas, w jakim konkretny samochód stał. To jest po prostu praca za biurka. W ciągu godziny możemy mieć 50 różnych kierowców. Kwestia ustalenia po numerze rejestracyjnym kierowcy, potem miejsce zamieszkania, no i potem to już jest formalność. No.
5: A na razie nie zanosi się na większe zmiany w rejonie dworca.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Chiquitita i Abba w Radio Plus. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Biologia owiec, niezwykłe fakty z ich życia i to, jak bezpiecznie spędzać z nimi czas. Między innymi tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów Owce bez tajemnic, organizowanych na Zakrzówku. Owce już koszą trawę przy akwenie i forcie Bodzów. O szczegóły prac zielonych kosiarek i samych warsztatów pytał nasz reporter.
2: Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań.
3: Na Zakrzówku i w forcie Bodzów możemy spotkać owieczki, które słyszymy też tutaj. Jaką one mają funkcję? Co tutaj robią w ogóle?
2: Owieczki zostały zatrudnione przez miasto Kraków na życzenie mieszkańców. Ze względu na to, że w budżecie obywatelskim w zeszłym roku został przegłosowany projekt kozy na wypasie i owcy również, w celu koszenia użytków ekologicznych na terenie miasta.
3: Jak to wygląda? Co one tutaj robią, te zielone kosiarki tak naprawdę?
2: Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę. Generalnie nie wygląda to tak jak w koszeniu mechanicznym, czyli mamy 3 dni wykoszone wszystko na angielski trawnik, ponieważ wypas jest długotrwały i trwa 120 dni, ale ma to bardzo duże znaczenie ekologiczne i przyrodnicze, ze względu na to, że wtedy kwiaty mogą się zakwitnąć, a nasiona się wysiać. Owieczki przygotowują swoim wyjadaniem pewnych fragmentów miejsce na wysiewanie się wschody innych gatunków, szczególnie gatunków chronionych, które tutaj na Zakrzówku mamy. Ponieważ na Zakrzówku są murawy kserotermiczne, które są siedliskiem półnaturalnym i powstały po prostu setki lat temu tylko dzięki temu, że tu po prostu kiedyś był wypas, który się skończył w latach 70. A teraz, jak już wypasu nie ma, zaczęły drastycznie zanikać.
3: Czyli te owieczki są lepsze od tych tradycyjnych kosiarek spalinowych?
2: To wszystko zależy, co chcemy osiągnąć. Jak chcemy coś zrobić szybko i na angielski trawnik, no to nie sprawdzą nam się owce. Ale jeżeli chodzi o utrzymanie przyrodnicze, tak zwaną czynną ochronę przyrody, nie ma lepszych stworzeń niż owce lub kozy.
3: Czy te owce i kozy są tutaj bezpieczne? Bo jest to jednak teren otwarty, gdzie dostęp mają wszyscy mieszkańcy i turyści. Owce mogą znaleźć w takiej trawie różne śmieci, mogą pojawić się tutaj agresywne psy. Jak państwo zabezpieczają te zielone kosiarki?
2: Zanim wypasamy na danym fragmencie, ponieważ wypas polega na wypasaniu kwaterowym, czyli mamy przez pewien czas w pewnym miejscu po prostu ogrodzenie ustawione, gdzie one wtedy sukcesywnie wyjadają, plus mamy tak zwane wolne przepasy w pewnych miejscach bardziej trudno dostępnych. Więc zanim ustawimy to stałe ogrodzenie, najpierw teren starannie przeglądamy, czy nie zostały tutaj rozbite butelki albo jakieś inne niepożądane przedmioty. No niestety znajdujemy tego dużo, choć przy głównych ścieżkach są śmietniki, więc upraszam mieszkańców, żeby jednak zabierali te odpady ze sobą. Owieczki na szczęście są zwierzętami, które mają bardzo duży instynkt samozachowawczy. Czyli jednak takie przedmioty unikają, nie zjedzą. Tak samo jak ktoś by powiedział, ach, czy nie ma zagrożenia, że są tu jakieś trujące rośliny. Nie, owce dokładnie wiedzą, które rośliny są trujące i też ich nie zjedzą. A co do psów, to ku mojemu zdziwieniu, jak obserwujemy, to większość krakowskich psów się boi owiec. A moje owce są owcami pewnymi siebie i one sobie nic psów nie robią. Poza tym, jeżeli by się faktycznie jakiś pies zdarzył, który chciałby im coś zrobić, one się wtedy zwierają w jedną dużą owcę. Oby takich sytuacji nie było i nie musiały przetestować swojej umiejętności bojowej. Niemniej, tak naprawdę jedyne, co nam może zaszkodzić, to jakaś głupota ludzka.
3: A gdzie te owieczki nocują? Bo przecież nie są cały dzień na pastwisku.
2: One mogłyby być cały dzień na pastwisku i wypasać się 24 godziny, znajdując sobie po prostu tylko jakieś schronienia pod drzewami na nocleg. Niemniej właśnie ze względów bezpieczeństwa, one mają tutaj wybudowany swój szałas noclegowy, aby na noc mogły być zamknięte bezpiecznie, bo inaczej pasterz musiałby 24 godziny czuwać z owcami.
3: Tutaj na terenie Zakrzówka też organizowane są warsztaty Owce bez tajemnic. Co to za warsztaty i kto może wziąć w nich udział?
2: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Jak ktoś wie, to wie, a jak ktoś nie wie, to niech przyjdzie i posłucha. Oraz jest duża opowieść też o samych owcach, w szczególności o tych owcach, ponieważ nie jest to klasyczna owca, do której jesteśmy przyzwyczajeni na Podhalu, tylko jest to owca wrzosówka, która należy do owiec rasy rodzimej, pierwotnej.
3: To warsztaty dla każdego?
2: To warsztaty jak najbardziej dla każdego. I dla rodzin z dziećmi, i dla studentów, i dla emerytów, i dla młodzieży. Zresztą przekrój wiekowy osób, które przychodzą na warsztaty, jest bardzo bogaty.
0: A na warsztaty można zapisywać się poprzez formularz internetowy znajdujący się na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
4: Reklama. Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
7: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 Maja 64B.
8: Centrum Zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum Zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama w rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: przyjemne rytmy. To oczywiście Perfekt i Nie płacz Ewka w Radio Plus. 10 minut zostało do godziny 18, a my mamy dla Państwa jeszcze jeden temat, który chcemy poruszyć na naszej antenie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Pies nie powinien być zabierany na rysy. To już nie tylko kwestia złamania przepisów polskiego i słowackiego Parku Narodowego, ale przede wszystkim też działanie na szkodę samego psa. Tymczasem takie sytuacje cały czas się zdarzają. Jeden z przewodników tatrzańskich nagrał taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony. Mówi Tomasz Zając z polskiego tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Tutaj jakby ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Oczywiście tutaj moglibyśmy rozpatrywać gatunki psów, bo część się powiedzmy nadaje do tej turystyki wysokogórskiej. Są ratownikami, pracują też w górach. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów. Mamy ograniczenia. Są oczywiście wybrane szlaki na Słowacji, gdzie z psem możemy być, ale one są generalnie niżej położone. Przyjmijmy, że do wysokości schronisk.
3: Pies właściwie tam jest już nie w swoim środowisku. Tak czy inaczej ludzie powinni wybierać spacery gdzieś niżej, a te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, te absurdy, które u nas się przecież też trafiają, no to jest działanie przeciw psu, nie mówiąc już o tym, że źle to wpływa na przyrodę.
4: Z pieskiem jest tyle innych różnych miejsc ciekawych, gdzie można na spacery chodzić. Natomiast góry są wyjątkowe, są dzikie zwierzęta. One zaczynają być troszeczkę już takie mniej się ludzi bardziej zbliżać się do szlaku. W związku z tym ten piesek, no to ma masę innych atrakcji i nie musi po górach akurat chodzić.
2: Park Narodowy jest po to, żeby chronić dziko żyjące zwierzęta, no i rośliny. No i przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o wpływ psa, no to pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt, które korzysta ze szlaków turystycznych, no potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami. Inne są na wolności, inne są w naszym środowisku domowym. Gdy dochodzi do zarażenia, no to dużo z tych, powiedzmy, pasożytów zostaje w tym naturalnym środowisku, powodując różnego rodzaju szkody.
5: Magda Swiacz-Kuzica, Tatrzański Park Narodowy. My mamy te dzikie zwierzęta, tak? Duże drapieżniki, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę czy jakieś wysokie trawy czy ziołorośla, no to może już stamtąd nie wrócić.
2: No i przede wszystkim też może to sprowadzić niebezpieczeństwo na samego człowieka. Tutaj widzieliśmy ten filmik ze Słowacji. Jeżeli spotkamy niedźwiedzia, niedźwiedzicę z młodymi, niedźwiedzica poczuje się zagrożona obecnością samego psa, będzie go się starała jakoś tam odpędzić, no to pies schowa się przy właścicielu, no i to może na nas sprowadzić nieszczęście. To jest kolejny powód, dlaczego nie powinniśmy tych psów w ogóle wprowadzać do parków.
6: Wejście na szlaki do Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się bardzo blisko Zakopanego, więc takie psy, zdarza się, że wędrują gdzieś za turystami. Potrafią wejść naprawdę wysoko, rzeczywiście nieraz to jest ponad 2000 metrów, gdzieś Czerwone Wierchy, Giewont, rejon Kasprowego, czy nawet rejon Orlej Perci, tam się u góry pojawiają.
7: U nas są chyba koło Hołoska, Lejowa i Droga pod Reglami, jak pamiętam.
2: Wspólnota Ośmiu Zrzeszonych Wsi, gdzie mamy ochronę krajobrazową, więc według przepisów ustawy naszego państwa w te miejsca te psy mogą być wprowadzone. Droga pod Reglami jest to granica Parku Narodowego, no i tam też psy zobaczymy. W pozostałych miejscach nie.
0: Jeśli wybieramy się z psem na przykład do Doliny Chochłowskiej, pamiętajmy, że musi on być prowadzony na smyczy. Nie wolno go puszczać wolno, ani schodzić z nim ze szlaku.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dla Państwa Kuba Solarz i Łukasz Bobek. A z kolejnymi ciekawymi tematami wracamy oczywiście jutro o godzinie 17. To już Jennifer Page i Crash, a ja wracam tuż po godzinie 18.

0: Dymisja działaczki KO. Chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
5: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
6: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: A organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.
4: Luz plus.

0: Like a Flower i Roxette w Radio Plus.
1: Plus.
0: Czyli jeden z najpopularniejszych szwedzkich zespołów w historii, który sprzedał prawie 80 milionów płyt i to na całym świecie. Proszę się przyznać, czy państwo mają jakąś płytę Roxette w swojej kolekcji? Ja mam dwie kasety i to w piwnicy gdzieś. Trzeba je poszukać, odszukać, tylko na czym je odtworzyć. Agata Petela, dzień dobry po raz drugi, ja tu wciąż jestem, zostaję z państwem do 20. Rozpoczynamy teraz tę milszą część dnia, wolne popołudnie, które mam nadzieję, że spędzą państwo z nami, z przebojami i nagrodami. Ja sporo ich dziś przyniosłam do studia. Będą zaproszenia do Zatorlandu, będą też książki, a za chwilę opowiem państwu o komedii kryminalnej Iwony Banach. Absolutna nowość wydawnicza, ale o niej opowiem za kilka chwil. Na razie gramy.

0: Jeśli mają państwo ochotę na chwilę śmiechu i relaksu z książką, no to tu poleca się Iwona Banach i komedia kryminalna. Nowość wydawnicza, Przyczajony diabeł, ukryty trup. Mieszkańcy miasteczka Kościniec zaczynają interesować się leczniczymi metodami graniczącymi z szarlataństwem. Felicja, zawodu producentka nielegalnego napoju wyskokowego, postanawia zacząć zarabiać na rytuale kambo. Rytuał się odbywa nocą, a następnego dnia jedna z uczestniczek rytuału wpada pod samochód dostawczy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ona wraz z jeszcze jednym uczestnikiem rytuału coś widziała. Jest to kryminalna komedia pełna niespodziewanych zwrotów akcji, które doprowadzą do zaskakującego finału. Można się pośmiać, czytając tę komedię kryminalną, która została napisana z dużym przymrużeniem oka. Iwona Banach, Przyczajony diabeł, ukryty trup, do zdobycia już teraz. Luz plus małpa radiomyślnik+.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem komedia, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Who's That Girl? Eurythmics w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Już od 21 sierpnia plac Wielkiej Armii Napoleona i bulwar Czerwieński zmienią się w taką tętniącą życiem przestrzeń pełną muzyki, rękodzieła, warsztatów i smoków. To za sprawą pikniku jagiellońskiego. Będą to 3 dni spotkań z lokalnym rzemiosłem, tradycją oraz historią Krakowa. Piknik jagielloński będzie też okazją, by odpocząć w samym sercu miasta, posłuchać muzyki, spróbować regionalnych przysmaków i przyjrzeć się pracy twórców i rzemieślników. Na bulwarze Czerwieńskim powstanie taka specjalna strefa handlowa i gastronomiczna z drewnianymi domkami, w których będzie można znaleźć rękodzieło, wyroby rzemieślnicze i rozmaite smakołyki. Nie zabraknie również miejsca na odpoczynek. Centrum wydarzeń artystycznych i warsztatowych będzie natomiast plac Wielkiej Armii Napoleona. Na plenerowej scenie codziennie zabrzmi muzyka folkowa, dawna i inspirowana tradycjami. Na uczestników czekać będą również bezpłatne warsztaty, przede wszystkim dla dzieci, ale dla dorosłych też będą. I ogólnie atrakcje dla całych rodzin. To wszystko już od 21 do 23 sierpnia na placu Wielkiej Armii Napoleona i na bulwarze Czerwieńskim. Piknik jagielloński poleca się na wakacje, tym bardziej, że udział we wszystkich atrakcjach będzie bezpłatny.

znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Frąsewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Tina Turner na antenie Radio Plus i Private Dancer, i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu zaproponować taki letni spacer przyrodniczy po Podgórzu. Uczestnicy tego spaceru wspólnie z przewodniczką Martą Dymek z małopolskich ekowędrówek będą mogli poznać mniej znane zielone miejsca tej części miasta, ich przyrodnicze walory oraz znaczenie miejskiej zieleni. Spacer już w najbliższy czwartek. Będzie to dwugodzinna wyprawa, która pozwoli spojrzeć na Podgórze zupełnie innej perspektywy, jako miejsca pełnego cennych terenów zielonych, różnorodnych gatunków roślin i zwierząt oraz takiej przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi. Spacer poprowadzi Marta Dymek z małopolskich ekowędrówek, która opowie o lokalnej przyrodzie, o znaczeniu miejskich parków oraz o roli zieleni w adaptacji miasta do zmian klimatu. Spacer już w najbliższy czwartek, start o godzinie 17:00, zbiórka przy wejściu głównym do parku przy ulicy Parkowej. Na ten spacer trzeba sobie zarezerwować 2 godziny. Udział w wydarzeniu jest absolutnie bezpłatny, bo to jest taka propozycja dla wszystkich, którzy chcą po prostu aktywnie spędzić letnie popołudnie i lepiej poznać przyrodnicze oblicze Krakowa.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama.

0: Sir Chris Barke w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Ach, westchnęłam, bo popatrzyłam w kalendarz, już prawie połowa sierpnia za nami, a po 15 to wiadomo, zleci do 1 września, do rozpoczęcia roku szkolnego. Ale jeśli chcą Państwo jeszcze zaliczyć taki miły akcent w te wakacje, zrobić sobie jakąś taką przyjemną wycieczkę, no to polecam Zatorland, bardzo blisko od Krakowa, bo to zaledwie godzinka drogi samochodem, a na miejscu bajkowy świat, ponad 100 ruchomych dinozaurów, do tego Luna Park, Park Owadów, Park Mitologii. Można tam spędzić cały dzień. Zarówno mniejsi, jak i więksi będą się świetnie bawić. Dorośli też znajdą coś dla siebie. A można się tam wybrać rodzinnie, pisząc do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Familijne zaproszenie do Zatorlandu czeka. Trzeba mnie tylko przekonać, że bardzo chcą Państwo jeszcze w te wakacje odwiedzić to niezwykłe miejsce.

0: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra. Do 11 na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
1: Paraliż się przedłuża. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
2: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy.
1: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy, to jeszcze bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
1: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
4: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
0: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoliła luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
5: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
0: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
7: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
0: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
6: Luz plus.

0: Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce w Radiu Plus.
1: Plus.
0: Już jutro Mały Rynek zmieni się w taką plenerową kuchnię, a to za sprawą Małopolskiego Festiwalu Pierogów. Wystawcy z całego regionu zaprezentują zarówno klasyczne propozycje, jak i te mniej typowe. A stoiska będą otwarte codziennie od godziny 10 do 16 sierpnia włącznie. Impreza odbywa się od 2003 roku, łącząc taki plenerowy kiermasz z kulinarną rywalizacją. No bo wystawcy powalczą o dwie statuetki. Świętego Jacka za najlepsze pierogi ruskie oraz króla Kazimierza Wielkiego w kategorii dowolnej. Decyzję podejmie specjalnie powołane jury. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w piątek 14 sierpnia, wyjątkowej oprawie tuż po wybrzmieniu Hejnału Mariackiego. A na odwiedzających czekać będzie wiele wyrazistych smaków, kojarzących się zarówno z Krakowem, jak i całym regionem, oraz kulinarne eksperymenty przygotowane specjalnie na festiwal. Ja jestem ciekawa zwłaszcza tych eksperymentów, bo w tamtym roku próbowałam pierogów dubajskich. Czy były dobre? Tego mówić nie będę. O gustach się nie dyskutuje. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny. Płaci się wyłącznie za jedzenie, a można zjeść nawet jednego albo dwa pierogi, bo zwykle płaci się od sztuki. Od jutra wielkie pierogowe święto w Krakowie. Warto zaglądnąć.

0: To ten Charms w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Lato, zielona przestrzeń, wygodny leżak i dobry film pod gołym niebem. Brzmi jak idealny plan na wakacyjny wieczór, prawda? I w dodatku ten plan można zrealizować, bo w każdy wakacyjny czwartek odbywają się plenerowe seanse filmowe, które pozwalają cieszyć się kinem i to w wyjątkowej odsłonie, bo w takiej odsłonie parkowej to cykl Kino na trawie, a już w najbliższy czwartek, 13 sierpnia, Kino na trawie zawędruje do Parku Jordana. Tam będzie można zobaczyć na dużym ekranie pod gołym niebem produkcję Moje ulubione ciasto. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest oczywiście absolutnie wolny, ale jak zwykle radzę wszystkim przyjść wcześniej, żeby zająć sobie bezpłatny leżak. Ich jest zawsze dużo, ale są oblegane. Można wziąć ulubione przekąski, no i przede wszystkim przyjść w dobrym towarzystwie rodziny albo przyjaciół. Przypominam, 20:30, najbliższy czwartek, Kino na trawie.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
5: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
4: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
5: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
6: Firma Suder prowadzi usługi hydrauliczne od 25 lat. Sprzedamy i zamontujemy kocioł, boiler i całą instalację wodną i kanalizacyjną. Doprowadzimy gaz i wodę do budynku, położymy kanalizację i podłączymy studnię. Zapisz 517 745 435 lub 504 133 365. Sucha Beskidzka, ulica Makowska 44, Jordanów 3 maja 64b.
7: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w PH Zakopianka w Krakowie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
2: Reklama.

herbata i książka, dla mnie to idealny duet. No jeśli o tej porze piją sobie państwo, sączą sobie państwo herbatkę, to do niej zamiast ciasteczka chcę zaoferować bardzo dobry tytuł. Nowość wydawniczą spod pióra Agnieszki Lis. Jest to Przemilczana. Tekla Bondyrzewska-Baranowska żyje w świecie, który nie przewiduje miejsca dla kobiety pragnącej tworzyć. Bez formalnego wykształcenia, bez wsparcia, rozdarta między obowiązkami żony i matki, a palącą potrzebą komponowania, próbuje ocalić własny głos. Jej utwory podbijają salony, kształtują muzyczne gusta całego pokolenia, nuty sprzedają się w milionach egzemplarzy, a mimo to jej nazwisko znika, jakby nigdy nie istniała. Ta historia to książka o kobiecie, o której nie wiemy niemal nic, choć jej muzyka rozbrzmiewała w XIX-wiecznych salonach od Warszawy po Paryż i Nowy Jork. Jest to opowieść o twórczyni, która walczyła o prawo do marzeń, o przestrzeń dla własnego talentu i o miejsce w kulturze, która nie była gotowa jej wysłuchać. Agnieszka Lis, Przemilczana. Jeśli chcą państwo poznać tę fascynującą historię, no to polecam ten tytuł. luz+małparadio@myślnikplus.pl. Ja niebawem będę rozmawiać z Agnieszką Lis o tej książce, ale już teraz chcę państwu zaproponować ten tytuł. Czytajcie, a czyta się to świetnie. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Przemilczana, otrzyma ten tytuł w prezencie.

0: ponad 5 minut na antenie Radia Plus z grupą Jam. Naiwne pytanie, to są przeboje z nutą nostalgii.
1: Luz Plus.
0: Tegoroczna edycja tynieckich recitali kameralnych powoli dobiega końca, a finał festiwalu zapowiada się wyjątkowo spektakularnie. Tynieckie recitale to jest taki muzyczny festiwal łączący klasykę z nowoczesnością, mistrzowskie wykonania z kameralną atmosferą, a wszystko to osadzone jest w niepowtarzalnym otoczeniu opactwa ojców benedyktynów w Tyńcu. Za nami już 3 z 5 koncertów organizowanych w ramach tegorocznej edycji festiwalu. No i na te ostatnie warto się naprawdę wybrać z co najmniej 2 powodów. Ze względu na wyjątkowych wykonawców i wybrany przez nich repertuar oraz dlatego, że taka okazja powtórzy się dopiero za rok. Najbliższy koncert już w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 16, a wystąpi, uwaga, Aga Zaryjan, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej, a wystąpi w duecie z Szymonem Miką, cenionym gitarzystą i kompozytorem. Ostatni, finałowy koncert już 30 sierpnia, również o godzinie 16, a wystąpią Agnieszka Świgut i Aleksandra Świgut, siostry oraz cenione kameralistki od lat promujące muzykę polską na najważniejszych scenach koncertowych w Europie. Ja tylko dodam, że wstęp na te koncerty jest oczywiście wolny, pełen program znajdą Państwo na stronie tynieckierecitale.pl. Przed nami już 2 ostatnie koncerty, no choć na jeden muszą się Państwo wybrać.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Famous Sense, Enig Mike. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: 4 minuty zostały do godziny 20, zatem pora już na mnie i pora mówić papa, ale zanim to uczynię, to mam jeszcze jeden prezent, który spodoba się zwłaszcza paniom, mamom, młodym mamom. Jest to książka napisana przez mamę szóstki dzieci, przez Polę Wiśniewską. Książka Matka Pola. To nie jest książka o idealnym macierzyństwie, jest to książka o prawdziwym życiu, o presji, o samotności, o miłości, zmęczeniu, o kobietach, które próbują odnaleźć siebie pośród wygórowanych oczekiwań. I jeśli choć jedna mama po lekturze poczuje ulgę i pomyśli, czy ze mną jednak jest wszystko w porządku? Tak, ze mną jest w porządku wszystko, to znaczy, że warto było ją napisać. Tak pisze Pola Wiśniewska. W tej książce są prawdziwe historie, prawdziwa siła, prawdziwe emocje. To Matka Pola i ten tytuł mam dla pań. Luz plus małpa, radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Matka, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie. No już czas na to, papa. A żegnam się muzycznie. Too Much Heaven i Bee Gees. Ten numer potowarzyszy Państwu do godziny 20. Później Marek Sierocki, a my słyszymy się jutro od godziny 17. Agata Patel.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapiccio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicze, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.